żeby ci nie było smutno, rodaku, który bawisz nad polskim pięknym morzem. Teraz będzie refren dla ciebie.

Za chwilę w Radiu Fiorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.